tutaj zarejmowana. Z własnym słowem wniosku i z tej prawej mam metra niższy do prawej, a druga to i słuchę na tym prawej, że wszyscy ludzie lewą metrę. I to jest teraz, a ja